dear. Otema se, betena se, wodi e machi, odomu tata she. Aho machi, nata wole bona se, ese wodo bra, wasi, nuramati, wunimu ye.